jur. Siedzę na ławce, w głowie wino i śpiew, a w dole po trawce nogą brykać się chce. Raz tu, tam raz.

mu do nieba ucieka, a ziemia ciągnie za frak. Niebo jeszcze zwleka, a w piekle miejsc już brak.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Obrońcy praw człowieka uznały księdza Anatola Parachniewicza za więźnia politycznego. Proboszcz parafii w Olkowiczach został zatrzymany 16 marca. Według dostępnych informacji duchowny jest przetrzymywany w areszcie KGB, choć władze nie ujawniają ani miejsca jego pobytu, ani treści zarzutów. Obrońcy praw człowieka przypuszczają, że duchownemu może być przypisywany artykuł dotyczący zdrady państwa, ten sam, który wcześniej zastosowano wobec proboszcza z Wołożyna, księdza Henryka Okołotowicza. Wcześniej media informowały, że powodem zatrzymania Parachniewicza mogło być czczenie pamięci o Polakach żyjących w okresie II Rzeczypospolitej na terenie dzisiejszej Białorusi oraz przedwojennych mieszkańców parafii deportowanych do Kazachstanu. Według organizacji Wiosna wierni zaznaczają również, że duchowny otwarcie potępiał atak Rosji na Ukrainę i wzywał do pokoju. Wszystko to świadczy o tym, że sprawa ma charakter represyjny i może być związana z postawą moralną kapłana, którą władze reżimu łukaszenkowskiego potraktowały jako zagrożenie. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka wpisuje się to w szerszy kontekst presji wobec kościoła katolickiego na Białorusi.
3: Ksiądz Anatol Parachniewicz niestety został kolejnym zakładnikiem reżimu Łukaszenki. Wiemy, że władze w Mińsku wykorzystują więźniów politycznych do gier, do różnego rodzaju negocjacji z państwami zachodnimi, w przypadku kościoła katolickiego ze stolicą apostolską, ale również z Polską.
2: Za kratami ksiądz Anatol Parachniewicz doznał zawału serca. Według informacji wiernych, 65-letni kapłan nadal przebywa w areszcie śledczym w stanie ciężkim. Nie ma krewnych ani bliskich przyjaciół, więc nikt poza biskupami nie może się o nim nic dowiedzieć. Ksiądz pełni posługę w Olkowiczach od 2007 roku. Wcześniej pełnił posługę w Rakowie i Zasławiu. Młodzi Białorusini coraz częściej traktują studia w Polsce jako inwestycję w przyszłą karierę zawodową na rynku Unii Europejskiej. Najchętniej wybierają kierunki techniczne, informatyczne, logistyczne oraz ekonomiczne. W roku akademickim 2024-2025 ponad 12 tysięcy obywateli Białorusi studiowało na polskich uczelniach. To druga co do wielkości grupa zagranicznych studentów w kraju. Jak wynika z analiz danych Głównego Urzędu Statystycznego, największym zainteresowaniem cieszą się ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Jednak białoruskie władze od kilku lat podejmują działania mające ograniczyć wyjazdy młodych ludzi na studia za granicę. Kandydaci planujący studia w Polsce napotykają dodatkowe bariery administracyjne oraz presję informacyjną, która ma zniechęcać ich do wyjazdu. Mimo tych przeszkód, Polska pozostaje najpopularniejszym kierunkiem akademickim dla młodych Białorusinów, którzy postrzegają studia za granicą jako szansę na rozwój zawodowy i większe możliwości na europejskim rynku pracy, uważa były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
4: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą. No w przypadku Białorusi rządzonej przez Aleksandra Łukaszenkę nie. I to jest właśnie ten element państwa, które rości sobie monopol do życia obywateli w całej jego rozciągłości.
2: Według ekspertów Rosja przestała być głównym kierunkiem zagranicznych studiów dla młodych Białorusinów. Obecnie najwięcej z nich wybiera właśnie Polskę, która oferuje dostęp do europejskiego systemu edukacji i większe perspektywy zawodowe. Najwięcej studentów z Białorusi kształci się na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. W czołówce znajdują się również Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska i Politechnika Krakowska. Szacuje się, że około połowa wszystkich białoruskich studentów w Polsce uczy się właśnie na 10 najpopularniejszych uczelniach. W dniach 28-31 maja w Warszawie odbywali się międzynarodowe targi książki. W nowej lokalizacji na PGE Narodowym targi zajęli rekordową powierzchnię, a udział w nich wzięli uczestnicy reprezentujący 33 kraje. Swoją obecność wyraźnie zaznaczyło m.in. środowisko niezależnych wydawców białoruskich, skupionych pod szyldem Wolna Białoruś. Na stoisku odbyli się spotkania poświęcone literaturze wolności, doświadczeniu represji i roli słowa wobec wobec przemocy politycznej. Na scenie głównej odbyło się spotkanie z Alesiem Białackim, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, obrońcą praw człowieka, pisarzem i byłym więźniem politycznym. Prezes fundacji komunikat.org Jarosław Iwaniuk podkreśla znaczenie targów zarówno dla białoruskiego czytelnika, jak i wydawcy.
0: My jako wydawcy tej literatury mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem. Trzeba pamiętać, że z Republiki Białoruś po 2020 roku wyjechało 200 czy nawet więcej niż 200 tysięcy osób właśnie do Polski. I oni tutaj tej literatury, tych książek bardzo potrzebują. Bardzo tęsknią za literaturą białoruską, którą z Białorusi jest trudno przywieźć.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie to jedno z największych wydarzeń literackich w Europie. Zgromadziło nie tylko autorów, ale także imponującą reprezentację wydawnictw i instytucji kultury. Od największych graczy rynku, po niszowe oficyny i projekty artystyczne. Program tegorocznych targów objął około 1500 wydarzeń. Od spotkań autorskich i debat, po warsztaty, spotkania branżowe, wydarzenia specjalne i premiery książek.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W ostatnich tygodniach relacje między Mińskiem a Kijowem ponownie się zaostrzyły. Pojawiają się wzajemne oskarżenia, groźby oraz prognozy mówiące o możliwym wykorzystaniu terytorium Białorusi do nowych działań przeciwko Ukrainie. Co się dzieje na linii Kijów-Mińsk, analizuje specjalistka do spraw państw byłego ZSRS Maria Przełomiec.
3: Do tej pory ukraińskie władze właściwie, trudno powiedzieć, lekceważyły, to może za dużo powiedziane, ale nie zwracały specjalnej uwagi na opozycyjne demokratyczne siły Białorusi za granicą. To było spowodowane tym, że jednak Kijów miał nadzieję, że Łukaszenka tak mocno nie włączy się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W tym roku to się zmieniło. Dlaczego? Łukaszenka po pierwsze zgodził się na rozmieszczenie rakiet typu Oreśnik na terytorium Białorusi. Po drugie, ewidentnie stacje naprowadzania dronów również zostały umieszczone na Białorusi, co spowodowało zwiększone ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy. W związku z tym najwyraźniej Kijów doszedł do wniosku, że ważniejsze dla niego są dobre stosunki z opozycją białoruską niż z oficjalnym reżimem w Mińsku. Co to oznacza? No to pierwsze, wzmocnienie pozycji białoruskiej opozycji na arenie międzynarodowej. Dlatego, że Kijów jest słuchany i ma, jego głos ma pewną wagę, jeżeli chodzi o polityków zachodnich. Po drugie, tutaj jest też dosyć ważne to, co zaproponowała Ukraina Białorusi, reprezentowanie jej w organizacji czy formule, która się nazywa Trójkątem Lubelskim. Przypomnijmy, że to jest taka platforma stworzona w 2000 roku w Lublinie, łącząca Litwę, Polskę i Ukrainę. Teraz Ukraina zaproponowała, że do tego dołączy Białoruś, co znowu jest wzmocnieniem białoruskiej opozycji. Co będzie dalej? Czy to się skończy jakimś... Nie myślę, żeby to się skończyło z wymianami na terytorium Białorusi, dlatego że tutaj dopóki jest Putin i dopóki trwa wojna ukraińsko-rosyjska i pozycja Putina, co prawda coraz słabsza, ale jednak ciągle jest dosyć mocna w Rosji, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek uległo zmianie na Białorusi. Chyba że Putin rzeczywiście zacznie przegrywać, to wtedy również może oznaczać, no pytanie, czy przegraną Łukaszenki, czy też zdradę Łukaszenki i próbę dogadania się przez niego z Zachodem. I tutaj wzmocnienie pozycji Tichanowskiej jest na Zachodzie, na arenie międzynarodowej, jest ważne, dlatego że obniża wagę Łukaszenki.
0: Instytut Studiów nad Wojną prognozuje wznowienie ataków na Ukrainę z terytorium Białorusi. Do czego mógłby doprowadzić ten scenariusz?
3: No nie byłoby to dobre, dlatego że Ukraińcy musieliby część tych swoich ostrzelanych wojsk z Donbasu przerzucić na granicę z Białorusią. Ja myślę, że również z tymi groźbami związane są zapowiedzi Kijowa, że uprzedzenia, że mogą przeprowadzić prewencyjny atak na Białoruś, żeby zapobiec właśnie temu atakowi operacji rosyjskiej z terytorium Białorusi. Czy tak, no Łukaszenka już się zgodził na to, żeby rosyjskie wojska działały, czyli z terenów Białorusi, czyli myślę o dronach, myślę o rakietach. Natomiast czy Łukaszenka zdobyłby się na to, żeby zaangażować białoruską armię w wojnę rosyjską, no to jest znak zapytania. Oczywiście Łukaszenka ćwiczy, Białorusini ćwiczą razem z Rosjanami, Łukaszenka ciągle się odgraża, co prawda głównie grozi Zachodowi, Polsce, Litwie, które jako wyszukują się do ataku na Białoruś. Natomiast zaangażowanie białoruskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą na pewno by nie spodobało się tak zwanym zwykłym Białorusinom, dla których ciągle bardzo ważne jest takie hasło. Hasło zresztą, dzięki któremu Łukaszenka wygrywał kolejne wybory. Liczby nie było wojny, więc gdyby Białoruś została zaangażowana w tę wojnę, to myślę, że Łukaszenka mógłby mieć poważne problemy.
0: Niektórzy eksperci zaznaczają, że Rosja mogłaby użyć przeciwko Ukrainie rozmieszczoną na Białorusi broń jądrową. Jak pani ocenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza?
3: Wie pan co, ja nie jestem komentatorem wojskowym, ale wydaje mi się, że te grożenie bronią jądrową to jest ciągle jednak jeszcze takie troszeczkę to, co się w Polsce nazywa strachy na lachy. To znaczy Putin przy pomocy tej broni jądrowej szantażuje Zachód, szantażuje wszystko dookoła. Ale czy przyparty do muru Władimir Putin nie byłby w stanie użyć jakiegoś niewielkiego ładunku przeciwko Ukrainie? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale w 100% tego wykluczyć nie można. No ale wtedy rzeczywiście zaczyna się, obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Barazyny podsumujemy losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o Żołudku, dawnej rezydencji Tyzenhausów i Czetwertyńskich. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworem Człowiek.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Barazyny kontynuujemy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Latem 1943 roku oddział Kmicica kwaterował w bazie, 5 km na południe od wsi Chatowicze. W pobliżu znajdowały się również bazy partyzantów radzieckich, z którymi porucznik Antoni Burzyński starał się utrzymywać poprawne stosunki. Dowódca 1. Wileńskiej Radzieckiej Brygady Partyzanckiej, mającej leże niedaleko obozu polskiego, był Fiodor Markow, przed wojną nauczyciel w powiecie święciańskim. Wielokrotnie odbywał spotkania z Kmicicem, od którego otrzymał w prezencie zdobyczne niemieckie Parabellum. Stosunki między polskimi a radzieckimi partyzantami układały się dość dobrze, do czerwca 1943 roku. Wtedy to Komitet Centralnej Komunistycznej Partii Białorusi wydał rozkaz radzieckim oddziałom partyzanckim, stwierdzający, że tylko one mają monopol do walki z Niemcami na terenach północno-wschodnich dawnych Kresów Wschodnich. Po 17 września 1939 roku wcielonych do białoruskiej SRR. Polskie oddziały Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych miały być zwalczane przez sowieckich partyzantów. W podobnym tonie wypowiadał się niedługo później szef Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego w białoruskiej SRR, Panteleimon Ponomarenko, który 30 listopada 1943 roku polecił podległym sobie zgrupowaniom partyzanckim rozbrajanie polskich oddziałów, internowanie ich, a rozstrzeliwanie opornych. Rozkaz likwidacji oddziału Kmicice otrzymał Markow już w sierpniu 1943 roku. Niespodziewający się niczego porucznik Burzyński wyruszył 26 sierpnia 1943 roku do obozu partyzantów radzieckich celem omówienia wspólnej akcji na Miadzioł. Towarzyszyli mu Ostróg, Boryna, Jastrząb oraz Sylwester Jachimiak. Po dotarciu na miejsce Polacy zostali znienacka rozbrojeni i aresztowani. Około godziny 12 do polskiej bazy przyjechało kilku radzieckich oficerów, prowadzonych przez Ostrogę i Borynę. Rozkazano zebrać się polskim partyzantom bez broni. Na to polecenie Edward Kliczewski, pseudonim Ostrowski, wydał rozkaz: chłopcy, z bronią do mnie! Sowieci znienacka podnieśli pepesze w jego kierunku i Ostrowski cofnął rozkaz. Obóz otoczyli sowieccy partyzanci, rozbrajając ludzi Kmicica. Jedynym, który nie chciał złożyć broni, był Brzuska, który rozerwał się granatem. Przybyły na miejsce Markow ogłosił partyzantom, że otrzymał rozkaz ich rozbroić, ponieważ polscy dowódcy prowadzili wrogą działalność wobec ZSRR. Stwierdzili także, że Polacy otrzymają nowych dowódców. Pilnowani przez uzbrojonych Sowietów, polscy partyzanci noc spędzili pod gołym niebem. Następnego dnia każdy z nich był wzywany na przesłuchanie. Jego wynikiem było albo ponowne trzymanie pod strażą, albo możliwość swobodnego poruszania się po obozie. Ci, których pilnowano, około 80 osób, zostali następnie wyprowadzeni i wszelki ślad o tych żołnierzach zaginął. Trzem partyzantom, a mianowicie Szpagatowi, Ursusowi i Długiemu, udało się zbiec. Pozostali zostali rozstrzelani w lesie. Tym, których nie rozstrzelano, oznajmiono, że ich nowym dowódcą będzie kapitan Wincenty Mroczkowski, pseudonim Zapora, a rozkazy będą otrzymywać od polskich władz w Moskwie. Partyzanci otrzymali rozkalibrowane karabiny oraz po 5 sztuk amunicji i pozwolono im na odejście. Współpraca nowego oddziału, któremu nadano imię Bartosza Głowackiego, z sowieckimi partyzantami była krótka. W wyniku wielu dezercji po 3 tygodniach oddział rozwiązano, a Polacy zostali włączeni w szeregi kilku radzieckich formacji partyzanckich. Co natomiast stało się z Kmicicem? Nie ma zgodności co do jego dalszych losów. Jedno jest pewne, został zamordowany przez Sowietów. Przyszła żona majora Łupaszki, Lidia Lwów, która krótko przebywała w oddziale Fiodora Markowa, wspomniała, że widziała porucznika Burzyńskiego w obozie sowieckim. Kmicic miał jej powiedzieć, że być może wywiozą go do Moskwy. Z kolei inna relacja mówi o tym, że był powieszony na drzewie, a partyzanci sowieccy torturowali go przez przepiekanie i darto na nim skórę, a następnie zamordowali go i pochowali w nieoznaczonym grobie. Tak zakończyła się historia pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie. Tragedia żołnierzy Kmicica i ich dowódcy pokazuje, w jak ciężkiej sytuacji znaleźli się obrońcy polskich Kresów Wschodnich, otoczeni przez dwóch wrogów – Niemców i Sowietów.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Witam Państwa, przy mikrofonie Aleksy Szota. Dziś kontynuujemy naszą wędrówkę do Żołudka, miasteczka w rejonie szczuczyńskim Grodzieńszczyzny. W poprzednim programie zatrzymaliśmy się na progu XVIII stulecia, gdy Żołudek przechodził z rąk Frąckiewiczów Radzimińskich do rodu, który chyba najbardziej zapisał się w historii tego miejsca, do Tyzenhausów. To właśnie im miasteczko zawdzięcza swój złoty wiek i unikalny układ urbanistyczny. Najjaśniejszą postacią tego okresu był bez wątpienia Antoni Tyzenhaus, słynny reformator, podskarbie nadworny litewski i przyjaciel króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Choć zarządzał ogromnymi dobrami państwowymi, to właśnie w prywatnym Żołudku zrealizował swoją wizję idealnego miasta. Nadał mu radialny układ planistyczny. Od centralnego, okrągłego placu ulice rozbiegały się jak promienie słońca, a jedna z nich prowadziła prosto do bram rezydencji. Była to koncepcja szczególnie promowana w epoce baroku, a na Białorusi najlepiej zachowanym jej przykładem jest dziś właśnie Żołudek. Inwentarz 1796 roku ukazuje nam obraz przepychu tamtejszego pałacu. W pokojach obitych kolorowymi tapetami, błękitnymi, żółtymi czy różowymi, stały mahoniowe biurka, lustra i figury z alabastru. Zdumiewały gości żołudzkie ogrody. W wielkich oranżeriach, mimo surowego klimatu, dojrzewały figi, brzoskwinie, morele, pomarańcze i winogrona. O podniebienia gości dbała piwniczka pełna angielskiego piwa, francuskich win i likierów, a od ducha własna kapela muzyczna. Spora część bogactw z inwentarza to własność Antoniego Tyzenhausa, który gdy stracił łaskę króla i wszystkie stanowiska, właśnie do Żołudka przewiózł swoje bogactwa, które zresztą po jego śmierci zostały aresztowane za jego niewypłacone długi. Tyzenhaus nie miał dzieci, więc po jego śmierci Żołudek trafił do rąk jego bratanków, wśród których szczególnie gospodarny był Ignacy Tyzenhaus. I to jego potomkowie władali Żołudkiem aż do 1969 roku, choć nazwiska to już byli najpierw Uruscy, a następnie książęta Świętopełk Czwertyńscy. Z ciekawostek historycznych o Żołudku XIX-wiecznym. To właśnie tu, w żołudzkim dworze, w rodzinie zarządcy dóbr, urodził się w 1836 roku Walerian Wróblewski, późniejszy legendarny dowódca w Powstaniu Styczniowym i generał Komuny Paryskiej. Wydarzenia powstania również pozostawiły ślad w historii Żołudka. W miejscowym kościele ksiądz Stanisław Fiszora odczytał manifest rządu narodowego, za co został rozstrzelany w Wilnie jako jedna z pierwszych ofiar generała gubernatora Murawiewa, zwanego Wieszacielem. Początek XX wieku to czas księcia Ludwika Czetwertyńskiego. To on postanowił wznieść w Żołudku rezydencję, która przyćmiłaby inne pałace. Projekt zamówiono u słynnego warszawskiego architekta Władysława Markoniego, albo według innej wersji był to projekt wileńskiego specjalisty Tadeusza Rostworowskiego, który Markoni jedynie dopracował. Powstał wspaniały neobarokowy pałac, który mimo tego, że od dziesięcioleci stoi pusty i powoli się rozpada, wciąż zachwyca swoją sylwetką w otoczeniu starego parku. Ale Czetwertyńscy nie zdążyli się nim nacieszyć. Nadeszła I wojna światowa, budynek był wciąż nieukończony, wewnątrz w stanie surowym, ale nawet taki zadziwił niemieckich żołnierzy, którzy chętnie robili sobie na jego tle zdjęcia. Po wojnie Czetwertyńscy już nie zamieszkali w pałacu. Stwierdzili, że wystarczy im oficyna obok, pochodząca z czasów Tyzenhausów. Pałac tylko czasem wykorzystywano na pokoje gościnne, a książę Ludwik poświęcił się rozwojowi gospodarczemu swoich majątków. Podobnie jak jego poprzednicy z Tyzenhausów, był wzorem nowoczesnego gospodarza. Żołudek stał się centrum ogromnego przedsiębiorstwa. Działały tu tartaki, gorzelnie, cegielnie i hodowla szlachetnych koni. Wszystkie folwarki połączono siecią telefoniczną, co na tamte czasy było luksusem. Książę dbał o pracowników. Fundował pomoc medyczną, prowadził przedszkole i szkołę. Budował w okolicy drogi, w Lidzie założył dom handlowy. Sprzedawał drewno do słynnej fabryki Dykty w Mostach. Jednym słowem, tworzył w okolicy Szczuczyna mini-imperium biznesowe. Kres tego świata położył wrzesień 1939 roku. Majątek znacjonalizowano, a książę Ludwik z małżonką na 7 miesięcy trafił do sowieckiego więzienia, skąd udało im się wyjść po interwencji króla Włoch Wiktora Emanuela. Czetwertyńscy przenieśli się na tereny okupowane przez Niemców, do brata Ludwika Seweryna Czetwertyńskiego.

1941 roku byłego gospodarza żołądka aresztowali tym razem już Niemcy, a kilka miesięcy później zginął w obozie Auschwitz. Po II wojnie światowej żołądek wkroczył już w zupełnie nową erę. Przez krótki czas był nawet stolicą regionu. W latach 60. stał się ważnym punktem na mapie militarnej. Ulokowano tu bazę lotniczą, dywizjony rakietowe i magazyn głowic jądrowych, które przez lata stanowiły o strategicznym znaczeniu miejscowości. Koszary i inne zabudowania czasów zimnej wojny ostatecznie opustoszały w 1995 roku. I to już wszystko na dziś. Krótko zapoznaliśmy się z niezwykle bogatą i różnorodną historią miasteczka Żołądek. O innych, nie mniej ciekawych miejscowościach opowiem w kolejnych programach. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworze Człowiek. Romuald i Roman to jeden z najbardziej niezwykłych zespołów w historii polskiego rocka. Grupa powstała w 1968 roku we Wrocławiu z inicjatywy Romualda Piaseckiego i Romana Runowicza. Choć nigdy nie osiągnęła masowej popularności największych gwiazd tamtej epoki, dziś uznawana jest za legendę polskiego undergroundu i pioniera rodzimej psychodelii. Od początku muzycy mieli ambitne plany. Inspirując się zachodnim rockiem psychodelicznym, tworzyli utwory pełne improwizacji, rozbudowanych partii gitarowych i eksperymentalnych brzmień. Ich koncerty były czymś więcej niż zwykłymi występami. Towarzyszyły im projekcje filmowe, efekty świetlne, elementy teatralne, a nawet występy tancerzy. W realiach Polski końca lat 60. było to rozwiązanie wyjątkowo nowatorskie. Już w pierwszym roku działalności zespół zaczął odnosić sukcesy. Zdobywał nagrody na festiwalach muzycznych i szybko zwrócił uwagę publiczności. Szczególne uznanie przyniosła kompozycja Requiem dla pastora Kinga, pokazująca bardziej ambitne oblicze grupy. W 1969 roku muzycy nagrali pierwsze utwory dla Polskiego Radia, a ich popularność zaczęła wykraczać poza Dolny Śląsk. W repertuarze zespołu znalazły się również niezwykłe interpretacje psalmów Jana Kochanowskiego z muzyką Marka Dyrzewskiego. Połączenie renesansowej poezji z nowoczesnym rockowym brzmieniem było kolejnym dowodem na to, że Romuald i Roman nie zamierzali podążać utartymi ścieżkami. Przełomowym okresem okazały się lata 1969-1970. Zespół zdobywał kolejne nagrody i występował na najważniejszych imprezach muzycznych w kraju. Największym przebojem grupy został utwór Bobas, który przez wiele tygodni utrzymywał się na szczycie radiowych list przebojów. Popularność zdobyła także piosenka Będziesz panią w moim piekle. Mimo tych sukcesów, muzycy pozostawali artystami niezależnymi, eksperymentującymi z formą i brzmieniem. Początek lat 70. przyniósł jednak problemy. Z zespołu odszedł perkusista Andrzej Tylec, którego do swojego składu zaprosił Czesław Niemen. Niedługo później grupę opuścił również współzałożyciel Roman Runowicz. Był to moment, po którym formacja zaczęła stopniowo tracić swoją pozycję. Mimo zmian personalnych, Romuald Piasecki nie zrezygnował z działalności. Powstały wtedy takie utwory jak Spacer Mleczną Drogą czy Towarowy Rusza do Indii, dziś uznawane za jedne z najciekawszych przykładów polskiego rocka psychodelicznego. Ich eksperymentalny charakter sprawia, że nawet po latach brzmią oryginalnie. W 1973 roku Piasecki reaktywował zespół. W kolejnych latach skład wielokrotnie się zmieniał, a muzyka ewoluowała w stronę hard rocka, bluesa i jazz rocka. Przez grupę przewinęło się wielu znakomitych muzyków, którzy później związali się z innymi ważnymi zespołami polskiej sceny rockowej. Romuald i Roman nadal koncertowali, występowali na festiwalach i nagrywali dla Polskiego Radia, choć największe sukcesy mieli już za sobą. Pod koniec lat 70. polski rock zaczął się zmieniać. Na scenę weszło nowe pokolenie wykonawców związanych z nurtem muzyki młodej generacji. W tych realiach Romuald i Roman stopniowo tracili kontakt z publicznością. Ostatecznie działalność zespołu zakończyła się w 1980 roku. Historia grupy jednak na tym się nie skończyła. W kolejnych dekadach ukazywały się archiwalne nagrania, kompilacje i wznowienia, które pozwoliły odkryć ich twórczość nowym słuchaczom. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się jako singiel w 1969 roku. Autorem kompozycji jest Romuald Piasecki, tekst napisał Ryszard Wojtyło. Przed państwem Romuald i Roman. Człowiek.

0: Niemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znać Niemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem, kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa. Nie bój się,

siła moja, już późno chylą się żółte mlecze. Doliny napływa gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej.

Bedouin z nowego albumu Neon Summer Skin. Tu szmat inspiracji dzieciństwem, a zaraz zusim inszy repertuar, ależ wiadomo niewypadkowy. U piatnicy u Warszawy nawiadał triki. Gata Adzin Fakt. Drugi taki, że to wiertajuczy się z Gdańska na tym tydni, zasłuchała się u pieradaczu, jako ich uczała pieraważna muzyka Cocteau Twins. Gety ja dwa momenty z lisia ładną opowieść, jaka ja maj zahałowak Black Milk. Pieśnia Massive Attack z albumu Mezzanine z hołasam, z udziałem Elizabeth Fraser.

starożytna jawańska muzyka Manku Negarana. Właśnie tak, u efiry Białoruskiego Radio Racja. Zastaniemy się o odległych czasach, może nie starożytnych, ale 1982 rok dla niektórych może być absolutna odległa historia. A ta historia amerykańskiej folk czy country wokalistki Karen Brooks, jako i pierwsze albumy z 80-tych gadów, no, byli u 20 Billboardu. Zapisywała między innymi z Johnem Cashem, a jej pieśni byli przepisywane szmat razowo przez wiadomie wokalistki. Ale my się nie posłuchajemy absolutnie unikalnego zapisu z prywatnych archiwa z 1972 roku. A nazywa się on Lost Silence.

Południowa Ameryka sa swojej muzycznej spadczynej. A ciepier, pieraniesiem się krychu dalej na północ, Brych de Szambiel wyrasła na w ostrawie Sky u Szatlandii. Jana rozpracowała swój innowacyjny styl igry na szatlandzkich dudkach. Krychu mnie ta rozmawla jest muzyką beduin i flejtem i u pieśni, jakoś się nie słuchali. I w ogóle z etnicznej muzyką, jakoś się nie już było u naszym efiry szmat u różnych absolutnych jej wariantach. Posłuchajcie tady szatlandzkiego etnicznego transu.

Czerwowy Janusz i ja gości u słowach z muzyka i sionie, to Bob i Lila. Bob Desolnie i Lila Jarząbek. Grają ci razem z 2019 roku. Społuczyła ich lubow do psychodelicznych hukał gitary, a nawet jej prymitywizmu u wariancie amerykańskim. Grali po garażach, po nadworkach, improwizowali, ale osnowna idea u ich muzycy pokazać, jak płynie czas. Bob skazał odnojczy. Gady pralatają, za okną śpiewają ptuszki, breszą sobaki, mieniają się parygoda, a ludzie stareją. Nie chciała się dumać, że ta muzyka pokazuje, jak rzeczy zmieniają się. Przychodzi i żachliwy patok życia, jaki nie lega spełnić, można tylko jemu oddać się.

0: Словы з музыкай.
1: Dan Auerbach z gurtu The Black Keys wyprodukował nowy album Brato Gutierrez i on wyjdzie pełnościu 25 września. A na zwierzchnię siądnia nowa pieśnia polskiego duetu Coles, zapisana jest udziałem Moliny Kapinhaskiej, wokalistki z tamoszniej konserwatorii rytmicznej muzyki. A ta wielmi przyjemna pieśnia, krychu z nowej energii, boż może dream popowaja, gdy na powrót po anglijsku, ale efekt zaprawdy wielmi jakasny. Coles i pieśnia Traces. A na tej pieśni raz witowałem się, ja zapraszam praz tydzień, a z wami była Ilo Karpiuk.

0: Jeszcze raz, paźla wiersza, paczuliwy witala Ryszkowa. Ciepier usłup pracy z siarżukom dołuchaszowym. A u naszej programie przyszedł czas poznajomica z wierszami Druhoha z finalistą karotka spisu premii Arsieniewa za 2025 hot Illoj Kulbickim.
1: Illa Kulbicki, tramwaj. Gladzica nieba u tramwaj sustreczny, minaje nieba pusty prypynak, u zawaczonym jego blakicie tancują dżigu, słupy i hulki. Gladżu praszyty tramwajem górad, zaszyty u nieba udychaju górad, minaj prypynak, sustreczny górad. A szczer i hulki u pusteczu górad, chaj budzie dżaha twoim blakitam, na zalaczonych tramwajnych strunach, chaj budzie nieba twoim tramwajem. Chaj czuje, szyje, gladzić, tancuje, chaj siądnia, zautra, twoją na wieki, chaj budzie, zjawica, przyjdzie, stanie.

0: Dołączył do nas muzyczny duet Pan a Nieba z pieśnią Nasze pokolenie. Bo trzeba dać zaprawdy głos pokoleniu, jako je poczynaje zawojować tak samo i poetyczne stronki białoruskiej literatury. Igor Kulikow narodził się w 1988 godzie, Ila Kulbicki w 1982, a trzeci z finalistów Max Szczur, wierszy jako a tak samo się nie poczujecie, krychu starejszy, bo on narodzeniec 1987 roku.
1: Ila Kulbicki, Antycyklon. U centry antycyklonu dym z kumina mknie prosto w garu. Antycyklon odkidaje na peryferię wsio. Bieżącał na zachód, nacystał na wschód, bojniu na południeń, rozum u nikudy. Któś trzymaje duszu na miejscu, ci to korań, ci to łańcuch. Jak ja na zazdrościć dymu z komina.

0: Pośle repu, czas krychu achalonuć i spotkać ze stworczością poeta finalista premier się niewaj, jaki nieodnarazowo prezentował się w poetycznych rozdumach, ale najczęściej u jakości pierokladczyka. A do tego jeszcze Max Szczur, bo ab im idzie haworka, czas od czasu bywaje i bardam.
1: Max Szczur, z pród города znów zapałzieł duszu. Spród города znów zapałzieł duszu, kab wywiernąć jaje niby palczatku, kab wykinąć, szto rybinu na suszu, jaje na wulicu, by wyklik. Na patrzatku, kali wahu suświeta miała słowa, był Kain, wynik pierwszego kachania. Fundator miejsca, szto nie wypadkowa, adliczwa je swój wiek. Ад заснавання. На вежы згодна бомкае гадзіннік, жабрак зародкам згорнуты ад скрухі. На задліку магчыма суайчыннік, як аўтамат мармыча аднарукі, праклён падзякі. Безнадзейна хворы гнаіцца жоўты месяц пад бавоўнай аблокавай. Кіроўца не ў гуморы, вядзе аўтобус свой дарогай роўнай, з заплюшчанымі вочмі па маршруце. Дрот вуліцы выпроствуецца водлух халоднай шыбы, што дрэмціць у вусе, нібыта выбуху бясконцы водлух.

0: Zastajem się jeszcze z Maksem Szczurom, ale przyszło już czas, kap nazwać za halołki kniżak, za jaki ja nominowanymi byli finalisty sioletniej premii imia Natalii Arsieniewaj. I tak Ihar Kulikow był wyłuczany za knihu Nie tutejsza ja daleczynia, wydadzioną ją wydawiectwem Januszkiewicz, Ila Kulbicki za knihu Chronika odmawlenia pustoty wydawiectwa Skaryna Press, a Max Szczur za knihu Czajny zbor, wybrana ja postpoezja 2007-2025 wydawiectwa Sajbit. Jak odznaczyła jury uznagarody, sioletni poetyczny sezon zaświadczył nie tylko raznostajność głosów, ale i głębinne odczuwanie czasu, u jakim nie ma czyma nie być, a słowa robice sposobem istnawania, kali autory odnawlają siebie mowaju i szukają nowej formy prysutności w świecie. U tej prostory poezja odkrywaje się jak ogromisty kawałek suświetu, gdzie osobista je i ogólna je pamięć i doświadczenie współczesności przeplatają się u jedyny tekst.
1: Max Szczur, Czygunka. U zieleni wysokich parykoł, czasów padzielu Rzeczy Pospolitej, zbiegająca do okna u ciągników drewy radów starych, skrywioj błakitnej. Ponad ziemlą ich uzdymaje wir, u rewiransie byt sam figury stał, i znów styrczaje karaniami u żwir, daleka poza uwagą tury stał. Za stużkaj pierarezanej raki uroczysta poczynajeca kraina. Szlachy biegłuć u rozny jabaki, jak sztucia pier sucelna ruina. Toj Rym, badaj adziny na pamin, ab im na telegrafny słup haniebny prybity szmadrazuwa pan. Amin. Pausiuль idąć żałobny malebny. Karszuk krylom, a raja widarys, plasty ziemli uzdymajuczy sumlenna, milhaje w oku suta

Chać nam jeszcze daleka, chwalić karciny, sumnaha majstra, ładnym formatu w odluch kalidura, saczyć, kabdzie nie dzieła się kajstra, a zioju sala, chleb, try pomidora, wystrójwać praczytane ja radki, udołóż kalainy u warcie honorowej, i ruszyć z tekstem na wypieratki do samej krupki udali kalerowej.

0: я обяцаю.
1: Byli wiersz i pieśń na słowy Nasty Kudasowej, to zostaje co jeszcze wysłuchać wiersza i pieśni na słowy Darii Bialkiewicz. Jeszcze jedno z tych, jakie oceniwali u tym chodzie kniżki nominowane na premiu Arsieniewaj. I duma już to byli te ocenki, z jakimi nie się budzić zgodnymi. Bo tak najczęściej bywaje u takiego typu konkursach. Przedstawiał jasionia autora skarotka spisu, to przynajmniej wyliczyć trzeba tych, jakich kniżki znajdli się u długim spisie kandydatom na premium. A u tym chodzie byli heta apraczara niej nazwanych Felix Aksionał, Artur Kamarowski, Ilona Miadunka, Mikita Najdzionał, Jula Cimafiejewa, Hanna Jankuta i Frydrych Samotny.
2: Daria Bialkiewicz, szczęście. Szczęście wyklikaje zazdrość. Zazdrość wyklikaje naboi cień i pieramachaje. Cień loch. Zazdrość wyklikaje do duszki, bierę krejdu, maluje kula. Zazdrość wyklikaje duchał stać u białoruski narodny strój. Zazdrość wyklikaje u sud świadka lubowi. Trzymali świeczku, stawili za zdrowie. Zazdrość telefonuje, alo, my szukajemy talenty. Kapaje ziemlu, znachodzić. Zazdrość bije talerki i kubki, na szczęście. Zazdrość wyklikaje chutkuju. Szczęście wyklikaje prywykanie.

0: Tam mały fan mnie tobie nam kaska mały fan.
1: Woś, što zdarzyła się odnojczy u malinkaj wiosaczcy Kryliczka. Był maj. Dzisiaj cicha doba, jak kirpata jazdołga i ustoj, kasoj, działczynka Agapka gaściowała u swoich dziaduli i babuli. Agapka wy baćki, śmieleja i szczereja ludzi, što pracowali wyratowalnikami, nakierowali się u dalekiej Ukrainy Grecju, kab gasić lasneja pożary. Agapka lubiła wiosku i joj tam było ciekawa. W autulnym domie była pieczka, u jakiej babulia robiła smaczne, pyszne jabliny i waryła prasianą kaszu. A jeszcze babulia nauczyła Agapku dajeć kazu marfu. Częściakom do ich u wieczory przychodził susiedzki kot Fokus, kap pacza stawać za malakom. U Fokusa była gospodynia, staraja, jaka czytała gazetu, trzymając u rukach wieliznę lupu. U ich nie było ni karowy, ni kazy, ni kaczak, ni gusiej. Kot miał zdolność demonstrować różne fokusy, tamu i mianuszku jemu dali fokus. Skok nie zdarzyła się na okno, a praz imgnienie wylezie już opraz komin na strachu. Ci wytyrknie praz szczelinu u plocie swój szykowny chwost i pacznie im krócić polochać galubołdy wirabioł. Miał fokus adno niezwyczajną umaru. Trapić u toj gorad, gdzie żywie Agapka. Jędrza dalej za swoją wioską nigdzie nie był. Nawet na drugi koniec jednej, jedynej w ulicy nie chodził. Bajał się. Tam żył panury i zaosiody usim niezadowolony były wartownik molocznej fermy Pilip Barabanaduja. U dwary jego nagadoma biegał na długim lancuchu taki ż złosny, jak i gospodar sabaka Pirat. Barabanaduja nawet nie witał się z Agapkowymi babulej i dziaduliem, kiedy jechał na rowery paus ichni dom. I on majstrował prylady różne, jak klietki, kap lawić myszej i ptuszak, a potem waził ich na kirmasz i prodawał. I on był mały. Zawsiody nosił czorny kapelusz, wostry nos, jak u korszuna dziuba, gdy gustyja czorne jawusy robili jego jeszcze bolsz panurym i nastierożonym. Mianie nie zmianisz, staroga wirabiana miakinia nie oszukajesz. Ja was usich dobra wiedaju. Zawsiody kazał jan adno i toje, kali sustrakał ludziej. I on i pirata swojego amal nie karmił, kap toj był złosny z usim. Agapkin dziadula mastak. I on maluje takie prychorzyja kwietki, że to prosta dziwa. Wsie niby ta żywyja, i piwoni, i bratki, i lilieji. Waczej nie odwieści, prychorzość takaja. Nie było na dziadulewych karcinach tylko jednej kwietki, malwy. Adna na usiu wiosku malwa rosła jak raz pod plotam Barabananduli. Dwoś gora, nie mógł dziadula wyprawić cał taki daleki szlach. Choroba nie dozwalała. Z ciężkości on sował się po chacie, gdy czasem u ciepły słoneczny dzień wychodził na podworak, kap pokarmić z ruki kurej. Agapka wiedziała, że dziadulia chce namalować malwu, bo kwietka ta była dla jego daragaja. Ja je wielmi lubiła jego mama. Poczuła odnojcze Agapka, kot Fokus z ciszkom powiadomił, że Barabanandulia namierzył się nowy plot wokół swojej siedziby majstrować i już przywiózł pierwszą partię żelaza betonnych słupów. Agapka odważyła się i nabliżyła się do Pilipowej chaty. Pirat huczna zabrachał na usiu w okolicu. Pogrozliwa wystawił ikle, tu zał lancuch, skakał dla plota. Agapka zmieciła, że żelazno-betonny słup amal przycisnął malwu, jaka dobra rosła, wykinula już zielone listki. Tady i wyruszyła dziewczynka uratować kwietku, wykopać je tajemna i posadzić dla swojego doma. Geta będzie podarunek do dnia narodzenia dziaduli, podumala Jana. Agapka rozumiała, że adnoj jej getaga nie zrobić i poczęła ugaworować kata Fokusa da pomachczy. He, jakżeż ja tobie da pomagu, zdziwił się Fokus, czuchając lapaj w ucha. No ty budziesz odciągwać uwagę pirata na supraźległym boku doma, a ja tymczasem chucinka wykopaję kwietku. Ochuczyła swój plan Agapka. Wóź jeszcze! Da on mnie nie paszkumataje tylko tak nie na żart? Zbalochał się Fokus. Ty zmożesz. Tyż fokuśnik. Chwost prasuniesz u szczelinu, pirat kiniecce na jego, a ty malankaj na płot, a on u durniach zastajeca. He, a Filip może u sud padać, skaża, malwuje go skrali, pleci groszy. Nastierożył się Fokus. Nie padaść. Gdyż nie jego malwa, jana na ulicy rastie, jana ogólna ja. Jana u jego za pustozielle, plotam przyciśnie je i zniszczyć. Переконвала Фокуса Агапка. «Ну, добра. А што я за гэта буду мець?» Прыжмурваючы свае хітрыя зелёныя вочкі, спытаў Фокус. «А прасі, што хочаш?» «Хе, мне грошы трэба». «А навошта табе грошы? У вёсцы ж і крамы няма. 6 хат на адзін бок вуліцы, ды 4 на другі. Я ў горад хачу. Мне грошы трэба. У горадзе ж без грошай ніяк не можна». Dowodził kot. No dobra, domowili się. Ja ciebie u gorad i bez grosza odwiezu. Z moimi baćkami na maszynie pojedziem, poobiecała Agapka. Hehe, a nazad jak? Abaczliwa spytał Fokus. I nazad z morza odwieźci. Zgodzin?
2: Zgodzin.
1: Doczekali się one, kiedy Barabanadulia znów pojechał po słupy. Wzięli łopatę i chucinka nakierowali się do siedziby panuraga suseda. Skoknął Fokus na podworak z boku sadu i począł nadakuczliwa miałkać. Pirat jak rakieta od razu szkinął się do poruszalnika mierzy. Chetaga i czekała Agapka. Jana skoreńka poczęła wykopywać malwu, ale chutka nie otrzymliwała się. Koreni kwietki byli głęboko pod ziemią i dziewczynka z ciężkością wyciągwała ich. Bielili ruki, tresli się nogi, ale Agapka praciągwała kopać. A tymczasem Шалеючи от злості, пірат лавив Фокуса. Треба сказати, що Фокус уже добре таки стомився і не на жарт спалохався, бо пірата під час своєї відсутності господар здимав з ланцюга і собака бігав, де хотів. Фокус тримався за пошніх сіл. Плот був невисокий. Пірат підскоквав і жахливо скивіть і собаки ляскали для самого Фокусового вуха. Прошив кота пошнім разом поцвялить пірата і висунув свій хвост у щеліну. Однак трохи помарудів і раптом узвив німим голосом від болю. Пірат усе ж таки здолів одгристі кончик хвоста. Спливає кривою кот, однак застався ля плота, по-ранішому відтягуючи увагу пірата. Усе було зроблено належним чином. Агапка загорнула мальву у целефановий пакет і хутінька сішла. Дома яна посадила кветку под вокнами дзядулевай майстерні. Привез Барабанадуля слупы для плота і выгрузіў іх акурат на тое месца, дзе расла мальба. Не жыць ёй, калі б не Агапка. Фокус схаваўся ў мне, залізваючы рану. Агапка адшукала яго і падзяквала за смеласць.
3: «Дзякуй, каму я цяпер патрэбны за дыгрызеным хвастом?» бідаваў Фокус. «Смех ды і годзе, на вочы гаспадыні сорамна трапляць. Я лупа пакуль схаваў, каб яна не заўважыла. І навошта я пагадзіўся на гэтую авантуру?»
1: «Пабойся, Бога, Фокус. Ты мальву ратаваў. Я б адна не змагла гэтага зрабіць. У горад паедзем абавязкова», упэўнена сказала Агапка.
3: «Протез заказваць ці што?»
1: Сумна адгукнуўся Фокус. «Усё будзе добра. Праз тыдзень не паедзем. Мне бацькі смс-ку даслалі».

A paroda? Paroda? Paroda? Kryniczny heroj. Chaił się zazdrościać, odkazała Ahabka. No i zaprawdy. Na wystawie, gdzie Ahabka prymacowała szyldeczku Fokus Kryniczny heroj, zabrała się bolż za usio dziewczynek i chłopczykał i ich nich paćkał. Ahabka achwotna rozkazywała usim pra podźwig i odważnacha Fokusa. A usi dziakwali jemu i plaskali ulatki. Wiernął się kot na wiosku i jeszcze dołucha rozkazywał swojej gospodyni pra padarożża u stolicu, pra nowe a prychorze a budynki, pra wystawu. A u siaredzinie lieta rozkwitnieli wielkie, ciemno-malinowe kwietki malwy, na prychorzości jakoj dziwili się i babulia z dziaduliem, i Ahabka z baćkami, i Fokus sa swojej gospodyni, jaka ja przyszła jak zawsiady z lupaj, kap lepiej baczyć. I usim było dobra i chorasza od prychorzości świetu.

0: Mixy DJ Ricky.
1: Dobry wieczór, usim, sobota, 21 jahadzina, czas pakinuć, uwieść tydniowy kłopat z zadu i akunuca u świet najlepszych huka, upierad wami Inda Mix, a za pultam DJ Ricky. Następną jahadzinu ja padrychtawał dla was sumieś ryfmał energii i muzycznych emocji, jaki ja idealna padychodziać da hetacha wieczora. Gdzie by nie byli, wyzwalicie krychu miejsca, bo usiadzieć budzie ciaszka. Paczynajem!

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Obrońcy praw człowieka uznały księdza Anatola Parachniewicza za więźnia politycznego. Proboszcz parafii w Olkowiczach został zatrzymany 16 marca. Według dostępnych informacji duchowny jest przetrzymywany w areszcie KGB, choć władze nie ujawniają ani miejsca jego pobytu, ani treści zarzutów. Obrońcy praw człowieka przypuszczają, że duchownemu może być przypisywany artykuł dotyczący zdrady państwa, ten sam, który wcześniej zastosowano wobec proboszcza z Wołożyna, księdza Henryka Okołotowicza. Wcześniej media informowały, że powodem zatrzymania Parachniewicza mogło być czczenie pamięci o Polakach żyjących w okresie II Rzeczypospolitej na terenie dzisiejszej Białorusi oraz przedwojennych mieszkańców parafii deportowanych do Kazachstanu. Według organizacji Wiosna wierni zaznaczają również, że duchowny otwarcie potępiał atak Rosji na Ukrainę i wzywał do pokoju. Wszystko to świadczy o tym, że sprawa ma charakter represyjny i może być związana z postawą moralną kapłana, którą władze reżimu łukaszenkowskiego potraktowały jako zagrożenie. Według dziennikarza telewizji Bielsat Witolda Siłczyka wpisuje się to w szerszy kontekst presji wobec kościoła katolickiego na Białorusi.
3: Ksiądz Anatol Parachniewicz niestety został kolejnym zakładnikiem reżimu Łukaszenki. Wiemy, że władze w Mińsku wykorzystują więźniów politycznych do gier, do różnego rodzaju negocjacji z państwami zachodnimi, w przypadku kościoła katolickiego ze stolicą apostolską, ale również z Polską.
2: Za kratami ksiądz Anatol Parachniewicz doznał zawału serca. Według informacji wiernych, 65-letni kapłan nadal przebywa w areszcie śledczym w stanie ciężkim. Nie ma krewnych ani bliskich przyjaciół, więc nikt poza biskupami nie może się o nim nic dowiedzieć. Ksiądz pełni posługę w Olkowiczach od 2007 roku. Wcześniej pełnił posługę w Rakowie i Zasławiu. Młodzi Białorusini coraz częściej traktują studia w Polsce jako inwestycję w przyszłą karierę zawodową na rynku Unii Europejskiej. Najchętniej wybierają kierunki techniczne, informatyczne, logistyczne oraz ekonomiczne. W roku akademickim 2024-2025 ponad 12 tysięcy obywateli Białorusi studiowało na polskich uczelniach. To druga co do wielkości grupa zagranicznych studentów w kraju. Jak wynika z analiz danych Głównego Urzędu Statystycznego, największym zainteresowaniem cieszą się ośrodki akademickie w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu. Jednak białoruskie władze od kilku lat podejmują działania mające ograniczyć wyjazdy młodych ludzi na studia za granicę. Kandydaci planujący studia w Polsce napotykają dodatkowe bariery administracyjne oraz presję informacyjną, która ma zniechęcać ich do wyjazdu. Mimo tych przeszkód, Polska pozostaje najpopularniejszym kierunkiem akademickim dla młodych Białorusinów, którzy postrzegają studia za granicą jako szansę na rozwój zawodowy i większe możliwości na europejskim rynku pracy, uważa były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek.
4: Normalna sytuacja jest taka, że obydwie strony państwa są zainteresowane w kształceniu za granicą. No w przypadku Białorusi rządzonej przez Aleksandra Łukaszenkę nie. I to jest właśnie ten element państwa, które rości sobie monopol do życia obywateli w całej jego rozciągłości.
2: Według ekspertów Rosja przestała być głównym kierunkiem zagranicznych studiów dla młodych Białorusinów. Obecnie najwięcej z nich wybiera właśnie Polskę, która oferuje dostęp do europejskiego systemu edukacji i większe perspektywy zawodowe. Najwięcej studentów z Białorusi kształci się na Uniwersytecie Warszawskim i Politechnice Warszawskiej. W czołówce znajdują się również Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Wrocławska i Politechnika Krakowska. Szacuje się, że około połowa wszystkich białoruskich studentów w Polsce uczy się właśnie na 10 najpopularniejszych uczelniach. W dniach 28-31 maja w Warszawie odbywali się międzynarodowe targi książki. W nowej lokalizacji na PGE Narodowym targi zajęli rekordową powierzchnię, a udział w nich wzięli uczestnicy reprezentujący 33 kraje. Swoją obecność wyraźnie zaznaczyło m.in. środowisko niezależnych wydawców białoruskich, skupionych pod szyldem Wolna Białoruś. Na stoisku odbyły się spotkania poświęcone literaturze wolności, doświadczeniu represji i roli słowa wobec wobec przemocy politycznej. Na scenie głównej odbyło się spotkanie z Alesiem Białackim, laureatem Pokojowej Nagrody Nobla, obrońcą praw człowieka, pisarzem i byłym więźniem politycznym. Prezes Fundacji Komunikat.org Jarosław Iwaniuk podkreśla znaczenie targów zarówno dla białoruskiego czytelnika, jak i wydawcy.
0: My jako wydawcy tej literatury mamy możliwość spotkania się z białoruskim czytelnikiem. Trzeba pamiętać, że z Republiki Białoruś po 2020 roku wyjechało 200, czy nawet więcej niż 200 tysięcy osób właśnie do Polski. I oni tutaj tej literatury, tych książek bardzo potrzebują. Bardzo tęsknią za literaturą białoruską, którą z Białorusi jest trudno przywieźć.
2: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie to jedno z największych wydarzeń literackich w Europie. Zgromadziło nie tylko autorów, ale także imponującą reprezentację wydawnictw i instytucji kultury. Od największych graczy rynku po niszowe oficyny i projekty artystyczne. Program tegorocznych targów objął około 1500 wydarzeń. Od spotkań autorskich i debat, po warsztaty, spotkania branżowe, wydarzenia specjalne i premiery książek.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: W ostatnich tygodniach relacje między Mińskiem a Kijowem ponownie się zaostrzyły. Pojawiają się wzajemne oskarżenia, groźby oraz prognozy mówiące o możliwym wykorzystaniu terytorium Białorusi do nowych działań przeciwko Ukrainie. Co się dzieje na linii Kijów-Mińsk, analizuje specjalistka do spraw państw byłego ZSRS Maria Przełomiec.
3: Do tej pory ukraińskie władze właściwie, trudno powiedzieć, lekceważyły, to może za dużo powiedziane, ale nie zwracały specjalnej uwagi na opozycyjne demokratyczne siły Białorusi za granicą. To było spowodowane tym, że jednak Kijów miał nadzieję, że Łukaszenka tak mocno nie włączy się do wojny Rosji przeciwko Ukrainie. W tym roku to się zmieniło. Dlaczego? Łukaszenka po pierwsze zgodził się na rozmieszczenie rakiet typu Oreśnik na terytorium Białorusi. Po drugie, ewidentnie stacje naprowadzania dronów również zostały umieszczone na Białorusi, co spowodowało zwiększone ataki rosyjskie na terytorium Ukrainy. W związku z tym najwyraźniej Kijów doszedł do wniosku, że ważniejsze dla niego są dobre stosunki z opozycją białoruską niż z oficjalnym reżimem w Mińsku. Co to oznacza? No to pierwsze, wzmocnienie pozycji białoruskiej opozycji na arenie międzynarodowej. Dlatego, że Kijów jest słuchany i ma, jego głos ma pewną wagę, jeżeli chodzi o polityków zachodnich. Po drugie, tutaj jest też dosyć ważne to, co zaproponowała Ukraina Białorusi, reprezentowanie jej w organizacji czy formule, która się nazywa Trójkątem Lubelskim. Przypomnijmy, że to jest taka platforma stworzona w 2000 roku w Lublinie, łącząca Litwę, Polskę i Ukrainę. Teraz Ukraina zaproponowała, że do tego dołączy Białoruś, co znowu jest wzmocnieniem białoruskiej opozycji. Co będzie dalej? Czy to się skończy jakimś... Nie myślę, żeby to się skończyło z wymianami na terytorium Białorusi. Dlatego, że tutaj dopóki jest Putin i dopóki trwa wojna ukraińsko-rosyjska i pozycja Putina, co prawda coraz słabsza, ale jednak ciągle jest dosyć mocna w Rosji, nie wydaje mi się, żeby cokolwiek uległo zmianie na Białorusi. Chyba że Putin rzeczywiście zacznie przegrywać, to wtedy również może oznaczać, no pytanie, czy przegraną Łukaszenki, czy też zdradę Łukaszenki i próbę dogadania się przez niego z Zachodem. I tutaj wzmocnienie pozycji Tichanowskiej jest na Zachodzie, na arenie międzynarodowej, jest ważne, dlatego że obniża wagę Łukaszenki.
0: Instytut Studiów nad Wojną prognozuje wznowienie ataków na Ukrainę z terytorium Białorusi. Do czego mógłby doprowadzić ten scenariusz?
3: No nie byłoby to dobre, dlatego że Ukraińcy musieliby część tych swoich ostrzelanych wojsk z Donbasu przerzucić na granicę z Białorusią. Ja myślę, że również z tymi groźbami związane są zapowiedzi Kijowa, że uprzedzenia, że mogą przeprowadzić prewencyjny atak na Białoruś, żeby zapobiec właśnie temu atakowi operacji rosyjskiej z terytorium Białorusi. Czy tak, no Łukaszenka już się zgodził na to, żeby rosyjskie wojska działały, czyli z terenów Białorusi, czyli myślę o dronach, myślę o rakietach. Natomiast czy Łukaszenka zdobyłby się na to, żeby zaangażować białoruską armię w wojnę rosyjską, no to jest znak zapytania. Oczywiście Łukaszenka ćwiczy, Białorusini ćwiczą razem z Rosjanami, Łukaszenka ciągle się odgraża, co prawda głównie grozi Zachodowi, Polsce, Litwie, które jakoby szykują się do ataku na Białoruś. Natomiast zaangażowanie białoruskich żołnierzy w wojnie z Ukrainą na pewno by nie spodobało się tak zwanym zwykłym Białorusinom, dla których ciągle bardzo ważne jest takie hasło. Hasło zresztą, dzięki któremu Łukaszenka wygrywał kolejne wybory. Liczby nie było wojny. Więc gdyby Białoruś została zaangażowana w tę wojnę, to myślę, że Łukaszenka miałby poważne, mógłby mieć poważne problemy.
0: Niektórzy eksperci zaznaczają, że Rosja mogłaby użyć przeciwko Ukrainie rozmieszczoną na Białorusi broń jądrową. Jak pani ocenia prawdopodobieństwo takiego scenariusza?
3: Wie pan co, ja nie jestem komentatorem wojskowym, ale wydaje mi się, że te grożenie bronią jądrową to jest ciągle jednak jeszcze takie troszeczkę to, co się w Polsce nazywa strachy na lachy. To znaczy Putin przy pomocy tej broni jądrowej szantażuje Zachód, szantażuje wszystko dookoła. Ale czy przyparty do muru Władimir Putin nie byłby w stanie użyć jakiegoś niewielkiego ładunku przeciwko Ukrainie? Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale w 100% tego wykluczyć nie można. No ale wtedy rzeczywiście zaczyna się, obawiam się, że wtedy zaczyna się ogromna awantura na światową skalę.

0: Już za chwilę w programie Z nadniem na i Berezyny podsumujemy losy Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. W swojej kolejności Aleksy Szota będzie kontynuował opowieść o Żołudku, dawnej rezydencji Tyzenhausów i Czetwertyńskich. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworem Człowiek.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z nadniem na i Berezyny kontynuujemy opowieść o losach Antoniego Burzyńskiego, pseudonim Kmicic. Latem 1943 roku oddział Kmicica kwaterował w bazie, 5 km na południe od wsi Chatowicze. W pobliżu znajdowały się również bazy partyzantów radzieckich, z którymi porucznik Antoni Burzyński starał się utrzymywać poprawne stosunki. Dowódca 1. Wileńskiej Radzieckiej Brygady Partyzanckiej, mającej leże niedaleko obozu polskiego, był Fiodor Markow, przed wojną nauczyciel w powiecie święciańskim. Wielokrotnie odbywał spotkania z Kmicicem, od którego otrzymał w prezencie zdobyczne niemieckie Parabellum. Stosunki między polskimi a radzieckimi partyzantami układały się dość dobrze, do czerwca 1943 roku. Wtedy to Komitet Centralnej Komunistycznej Partii Białorusi wydał rozkaz radzieckim oddziałom partyzanckim, stwierdzający, że tylko one mają monopol do walki z Niemcami na terenach północno-wschodnich, dawnych Kresów Wschodnich, po 17 września 1939 roku wcielonych do białoruskiej SRR. Polskie oddziały Armii Krajowej i innych formacji niepodległościowych miały być zwalczane przez sowieckich partyzantów. W podobnym tonie wypowiadał się niedługo później szef Centralnego Sztabu Ruchu Partyzanckiego w białoruskiej SRR, Panteleimon Ponomarenko, który 30 listopada 1943 roku polecił podległym sobie zgrupowaniom partyzanckim rozbrajanie polskich oddziałów, internowanie ich, a rozstrzeliwanie opornych. Rozkaz likwidacji oddziału Kmicica otrzymał Markow już w sierpniu 1943 roku. Niespodziewający się niczego porucznik Burzyński wyruszył 26 sierpnia 1943 roku do obozu partyzantów radzieckich celem omówienia wspólnej akcji na Miadzioł. Towarzyszyli mu Ostróg, Boryna, Jastrząb oraz Sylwester Jachimiak. Po dotarciu na miejsce Polacy zostali znienacka rozbrojeni i aresztowani. Około godziny 12 do polskiej bazy przyjechało kilku radzieckich oficerów prowadzonych przez Ostrogę i Borynę. Rozkazano zebrać się polskim partyzantom bez broni. Na to polecenie Edward Kliczewski, pseudonim Ostrowski, wydał rozkaz: chłopcy, z bronią do mnie. Sowieci znienacka podnieśli pepesze w jego kierunku i Ostrowski cofnął rozkaz. Obóz otoczyli sowieccy partyzanci, rozbrajając ludzi Kmicica. Jedynym, który nie chciał złożyć broni, był Brzuska, który rozerwał się granatem. Przybyły na miejsce Markow ogłosił partyzantom, że otrzymał rozkaz ich rozbroić, ponieważ polscy dowódcy prowadzili wrogą działalność wobec ZSRR. Stwierdzili także, że Polacy otrzymają nowych dowódców. Pilnowani przez uzbrojonych Sowietów, polscy partyzanci noc spędzili pod gołym niebem. Następnego dnia każdy z nich był wzywany na przesłuchanie. Jego wynikiem było albo ponowne trzymanie pod strażą, albo możliwość swobodnego poruszania się po obozie. Ci, których pilnowano, około 80 osób, zostali następnie wyprowadzeni i wszelki ślad o tych żołnierzach zaginął. Trzem partyzantom, a mianowicie Szpagatowi, Ursusowi i Długiemu, udało się zbiec. Pozostali zostali rozstrzelani w lesie. Tym, których nie rozstrzelano, oznajmiono, że ich nowym dowódcą będzie kapitan Wincenty Mroczkowski, pseudonim Zapora, a rozkazy będą otrzymywać od polskich władz w Moskwie. Partyzanci otrzymali rozkalibrowane karabiny oraz po 5 sztuk amunicji i pozwolono im na odejście. Współpraca nowego oddziału, któremu nadano imię Bartosza Głowackiego, z sowieckimi partyzantami była krótka. W wyniku wielu dezercji po 3 tygodniach oddział rozwiązano, a Polacy zostali włączeni w szeregi kilku radzieckich formacji partyzanckich. Co natomiast stało się z Kmicicem? Nie ma zgodności co do jego dalszych losów. Jedno jest pewne, został zamordowany przez Sowietów. Przyszła żona majora Łupaszki, Lidia Lwów, która krótko przebywała w oddziale Fiodora Markowa, wspomniała, że widziała porucznika Burzyńskiego w obozie sowieckim. Kmicic miał jej powiedzieć, że być może wywiozą go do Moskwy. Z kolei inna relacja mówi o tym, że był powieszony na drzewie, a partyzanci sowieccy torturowali go przez przepiekanie i obdarto na nim skórę, a następnie zamordowali go i pochowali w nieoznaczonym grobie. Tak zakończyła się historia pierwszego polskiego oddziału partyzanckiego na Wileńszczyźnie. Tragedia żołnierzy Kmicica i ich dowódcy pokazuje, w jak ciężkiej sytuacji znaleźli się obrońcy polskich Kresów Wschodnich, otoczeni przez dwóch wrogów – Niemców i Sowietów.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Witam Państwa, przy mikrofonie Aleksy Szota. Dziś kontynuujemy naszą wędrówkę do Żołudka, miasteczka w rejonie szczuczyńskim Grodzieńszczyzny. W poprzednim programie zatrzymaliśmy się na progu XVIII stulecia, gdy Żołudek przechodził z rąk Frąckiewiczów Radzimińskich do rodu, który chyba najbardziej zapisał się w historii tego miejsca, do Tyzenhausów. To właśnie im miasteczko zawdzięcza swój złoty wiek i unikalny układ urbanistyczny. Najjaśniejszą postacią tego okresu był bez wątpienia Antoni Tyzenhaus, słynny reformator, podskarbie nadworny litewski i przyjaciel króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Choć zarządzał ogromnymi dobrami państwowymi, to właśnie w prywatnym Żołudku zrealizował swoją wizję idealnego miasta. Nadał mu radialny układ planistyczny. Od centralnego, okrągłego placu ulice rozbiegały się jak promienie słońca, a jedna z nich prowadziła prosto do bram rezydencji. Była to koncepcja szczególnie promowana w epoce baroku, a na Białorusi najlepiej zachowanym jej przykładem jest dziś właśnie Żołudek. Inwentarz z 1796 roku ukazuje nam obraz przepychu tamtejszego pałacu. W pokojach obitych kolorowymi tapetami, błękitnymi, żółtymi czy różowymi, stały mahoniowe biurka, lustra i figury z alabastru. Zdumiewały gości żołudzkie ogrody. W wielkich oranżeriach, mimo surowego klimatu, dojrzewały figi, brzoskwinie, morele, pomarańcze i winogrona. O podniebienia gości dbała piwniczka pełna angielskiego piwa, francuskich win i likierów, a od ducha własna kapela muzyczna. Spora część bogactw z inwentarza to własność Antoniego Tyzenhausa, który gdy stracił łaskę króla i wszystkie stanowiska, właśnie do Żołudka przewiózł swoje bogactwa, które zresztą po jego śmierci zostały aresztowane za jego niewypłacone długi. Tyzenhaus nie miał dzieci, więc po jego śmierci Żołudek trafił do rąk jego bratanków, wśród których szczególnie gospodarny był Ignacy Tyzenhaus. I to jego potomkowie władali Żołudkiem aż do 1939 roku, choć nazwiska to już byli najpierw Uruscy, a następnie książęta Świętopełk Czwertyńscy. Z ciekawostek historycznych o Żołudku XIX-wiecznym. To właśnie tu, w żołudzkim dworze, w rodzinie zarządcy dóbr, urodził się w 1836 roku Walerian Wróblewski, późniejszy legendarny dowódca w powstaniu styczniowym i generał komuny paryskiej. Wydarzenia powstania również pozostawiły ślad w historii Żołudka. W miejscowym kościele ksiądz Stanisław Iszora odczytał manifest rządu narodowego, za co został rozstrzelany w Wilnie jako jedna z pierwszych ofiar generała gubernatora Murawiewa, zwanego Wieszacielem. Początek XX wieku to czas księcia Ludwika Czetwertyńskiego. To on postanowił wznieść w Żołudku rezydencję, która przyćmiłaby inne pałace. Projekt zamówiono u słynnego warszawskiego architekta Władysława Markoniego, albo według innej wersji był to projekt wileńskiego specjalisty Tadeusza Rostworowskiego, który Markoni jedynie dopracował. Powstał wspaniały neobarokowy pałac, który mimo tego, że od dziesięcioleci stoi pusty i powoli się rozpada, wciąż zachwyca swoją sylwetką w otoczeniu starego parku. Ale Czetwertyńscy nie zdążyli się nim nacieszyć. Nadeszła pierwsza wojna światowa, budynek był wciąż nieukończony, wewnątrz w stanie surowym, ale nawet taki zadziwił niemieckich żołnierzy, którzy chętnie robili sobie na jego tle zdjęcia. Po wojnie Czetwertyńscy już nie zamieszkali w pałacu. Stwierdzili, że wystarczy im oficyna obok, pochodząca z czasów Tyzenhausów. Pałac tylko czasem wykorzystywano na pokoje gościnne, a książę Ludwik poświęcił się rozwojowi gospodarczemu swoich majątków. Podobnie jak jego poprzednicy z Tyzenhausów, był wzorem nowoczesnego gospodarza. Żołudek stał się centrum ogromnego przedsiębiorstwa. Działały tu tartaki, gorzelnie, cegielnie i hodowla szlachetnych koni. Wszystkie folwarki połączono siecią telefoniczną, co na tamte czasy było luksusem. Książę dbał o pracowników. Fundował pomoc medyczną, prowadził przedszkole i szkołę. Budował w okolicy drogi, w Lidzie założył dom handlowy. Sprzedawał drewno do słynnej fabryki Dykty w Mostach. Jednym słowem, tworzył w okolicy Szczuczyna mini-imperium biznesowe. Kres tego świata położył wrzesień 1939 roku. Majątek znacjonalizowano, a książę Ludwik z małżonką na 7 miesięcy trafił do sowieckiego więzienia, skąd udało im się wyjść po interwencji króla Włoch Wiktora Emanuela. Czetwertyńscy przenieśli się na tereny okupowane przez Niemców, do brata Ludwika Seweryna Czetwertyńskiego. W 1941 roku byłego gospodarza Żołudka aresztowali tym razem już Niemcy, a kilka miesięcy później zginął w obozie Auschwitz. Po II wojnie światowej Żołudek wkroczył już w zupełnie nową erę. Przez krótki czas był nawet stolicą regionu. W latach 60. stał się ważnym punktem na mapie militarnej. Ulokowano tu bazę lotniczą, dywizjony rakietowe i magazyn głowic jądrowych, które przez lata stanowiły o strategicznym znaczeniu miejscowości. Koszary i inne zabudowania czasów zimnej wojny ostatecznie opustoszały w 1995 roku. I to już wszystko na dziś. Krótko zapoznaliśmy się z niezwykle bogatą i różnorodną historią miasteczka Żołudek. O innych, nie mniej ciekawych miejscowościach opowiem w kolejnych programach. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Romuald i Roman oraz jego przebojowym utworze Człowiek. Romuald i Roman to jeden z najbardziej niezwykłych zespołów w historii polskiego rocka. Grupa powstała w 1968 roku we Wrocławiu z inicjatywy Romualda Piaseckiego i Romana Runowicza. Choć nigdy nie osiągnęła masowej popularności największych gwiazd tamtej epoki, dziś uznawana jest za legendę polskiego undergroundu i pioniera rodzimej psychodelii. Od początku muzycy mieli ambitne plany. Inspirując się zachodnim rockiem psychodelicznym, tworzyli utwory pełne improwizacji, rozbudowanych partii gitarowych i eksperymentalnych brzmień. Ich koncerty

smutne oblicze grupy. W 1969 roku muzycy nagrali pierwsze utwory dla Polskiego Radia, a ich popularność zaczęła wykraczać poza Dolny Śląsk. W repertuarze zespołu znalazły się również niezwykłe interpretacje psalmów Jana Kochanowskiego z muzyką Marka Dyrzewskiego. Połączenie renesansowej poezji z nowoczesnym rockowym brzmieniem było kolejnym dowodem na to, że Romuald i Roman nie zamierzali podążać utartymi ścieżkami. Przełomowym okresem okazały się lata 1969-1970. Zespół zdobywał kolejne nagrody i występował na najważniejszych imprezach muzycznych w kraju. Największym przebojem grupy został utwór Bobas, który przez wiele tygodni utrzymywał się na szczycie radiowych list przebojów. Popularność zdobyła także piosenka Będziesz panią w moim piekle. Mimo tych sukcesów, muzycy pozostawali artystami niezależnymi, eksperymentującymi z formą i brzmieniem. Początek lat 70. przyniósł jednak problemy. Z zespołu odszedł perkusista Andrzej Tylec, którego do swojego składu zaprosił Czesław Niemen. Niedługo później grupę opuścił również współzałożyciel Roman Runowicz. Był to moment, po którym formacja zaczęła stopniowo tracić swoją pozycję. Mimo zmian personalnych, Romuald Piasecki nie zrezygnował z działalności. Powstały wtedy takie utwory jak Spacer Mleczną Drogą czy Towarowy rusza do Indii, dziś uznawane za jedne z najciekawszych przykładów polskiego rocka psychodelicznego. Ich eksperymentalny charakter sprawia, że nawet po latach brzmią oryginalnie. W 1973 roku Piasecki reaktywował zespół. W kolejnych latach skład wielokrotnie się zmieniał, a muzyka ewoluowała w stronę hard rocka, bluesa i jazz rocka. Przez grupę przewinęło się wielu znakomitych muzyków, którzy później związali się z innymi ważnymi zespołami polskiej sceny rockowej. Romuald i Roman nadal koncertowali, występowali na festiwalach i nagrywali dla Polskiego Radia, choć największe sukcesy mieli już za sobą. Pod koniec lat 70. polski rock zaczął się zmieniać. Na scenę weszło nowe pokolenie wykonawców związanych z nurtem muzyki młodej generacji. W tych realiach Romuald i Roman stopniowo tracili kontakt z publicznością. Ostatecznie działalność zespołu zakończyła się w 1980 roku. Historia grupy jednak na tym się nie skończyła. W kolejnych dekadach ukazywały się archiwalne nagrania, kompilacje i wznowienia, które pozwoliły odkryć ich twórczość nowym słuchaczom. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się jako singiel w 1969 roku. Autorem kompozycji jest Romuald Piasecki, tekst napisał Ryszard Wojtyło. Przed państwem Romuald i Roman. Człowiek.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

jasnych widów złego mroku. Coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty

Miła moja, już późno, chylą się żółte mlecze. Doliny napływa w gór cień, cichy odwieczerz. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść.